0: ради Jezu Grisze wzięła.
1: Objęcie nie mną.
0: Myślisz sobie, oni wokali, oni baje na rady po dunia. Jezu Grisze
1: wzięła. Prędzej.
0: A wy kaczy robicie?